0: araki na soire
1: na tole
0: aki nkonyo gusi
1: aki bosi bora bunto bwati
0: konyo gusi aki saranga bani ba ura bwakia
1: aye ku gusi anga yura rusyo girani wa